0: se imamo fajn.
1: Poletje na Radio 1.
2: Bez dobre glasbe.
3: Welcome to the paradise.
4: Far! Quattro abrazos y un café.